0: This is Branch FM, West Yorkshire's Christian radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Nie ma w Piśmie Świętym celniejszej analizy zła, jakie potrafi wyrządzić nasz język, niż słowa apostoła Jakuba w trzecim rozdziale jego listu. Języka nikt z ludzi nie może ujarzmić. Jest on nieobliczalny w czynieniu zła, pełny zabójczego jadu. Czy rzeczywiście nie ma sposobu, by okiełznać szkodliwą działalność naszych języków? Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia, w której wysłuchamy dziś ostatniej części wykładu Chucka Swindolla Co jeśli za dużo gadasz? Czyta Zygmunt Karel.
4: Przejdźmy do trzeciego rozdziału listu Jakuba. Posłuchajmy, co na temat kontrolowania języka ma nam do powiedzenia autor tego listu. Zajmuje się tym w wersetach od 3 do 12. Te od 3 do 6 mówią o tym, że język, mimo niewielkich rozmiarów, jest niezwykle potężnym narzędziem. Wersety od 6 do 8 mówią o tym, że język jest nam potrzebny, lecz równocześnie bardzo niebezpieczny. Z kolei z wersetów od 9 do 12 dowiadujemy się, że jest pomocny, ale też bywa zmienny. Zatem po pierwsze, język jest mały, lecz potężny. Przyjrzyj się tej metaforze, która pokazuje, jak coś małego może władać czymś dużo większym i pozornie silniejszym. Werset 3. Koniom zakładamy wędzidła, aby były nam posłuszne, i tak panujemy nad całym ich ciałem. Ale to nie wszystko. Posłuchaj 4 wersetu. Podobnie statki, choć wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, przy pomocy małego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Przejdźmy zatem do najbardziej spektakularnego z obrazów, które malują przed nami te wersety. Posłuchaj 5 wersetu. Tak i język, choć jest mały, może wiele. Mały płomyk ognia jakże wielki las podpala. Następne dwa wersety od 6 do 8 informują nas o tym, że język jest nam potrzebny, lecz nie jest bezpieczny. Jakub nie rezygnuje tutaj z metafor. Posłuchaj, jak opisuje tę zależność. Wszystko zaczyna się od niszczycielskiego ognia. Język to ogień, to świat nieprawości. Jest on tą częścią naszego ciała, która plugawi je i wypala przez całe życie, bo roznieca go ogień potępienia. W wersetach 7 i 8 listu Jakuba znajdziemy kolejny ciekawy obrazek. Ten list jest ich naprawdę pełny. Werset 7. Wszelkie gatunki dzikich zwierząt, ptaków, gadów i zwierząt morskich można ujarzmić i rzeczywiście ludzie je ujarzmiają. Czy to nieprawda? Wprawdzie ty nie możesz poskromić swojego języka, jednak Duch Boży może. Dlaczego? Ponieważ język jest czymś niespokojnym i złym. Przeczytaj następny werset. Jest pełen śmiercionośnego jadu. Thanatos to greckie słowo oznaczające śmierć. Zabójczy, niosący śmierć, czy jak to ujęto tutaj, śmiercionośny. Śmiercionośna trucizna. Musimy o niej pamiętać. Trafiłem na bardzo interesujący cytat z Adolfa Hitlera. To słowa przesiąknięte trucizną. Posłuchaj, jak się sączy. Nic nie powstrzyma mnie przed wyplenieniem chrześcijaństwa, gałąź po gałęzi, do ostatniego z korzeni. Nie walczymy przeciwko 100 jego odmianom, a przeciwko samej istocie chrześcijaństwa. Wszyscy ludzie, którzy wyznają tę wiarę, są zdrajcami narodu. Nawet ci chrześcijanie, którzy naprawdę chcą służyć ludziom, musimy zdeptać chrześcijaństwo. Ja sam jestem docna poganinem. publiczność zareagowała na te słowa burzą oklasków. Kiedy słuchamy ich dzisiaj, po naszych plecach przebiega nam zimny dreszcz. Wiemy bowiem, że wypływały z ust kogoś, kto doprowadził do tego, że przy pomocy śmiercionośnego cyklonu B mordowano ludzi w Auschwitz, Treblince i innych nazistowskich obozach śmierci. Oto właśnie, co znaczy śmiercionośny. Ten konkretny język, ponieważ nie został poskromiony, rozbił cały naród. Nie myśl jednak, że owa trucizna zawierała się tylko w języku Hitlera. Nie ma ludzi, którzy są w stanie samodzielnie poskromić swój język. Siedzisz tu w ciszy i myślisz o tych słowach, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Pomyśl jednak, że ja musiałem zmagać się z nimi cały tydzień. Dociera do nas wreszcie, że są ludzie, których nasze słowa mogą naprawdę dogłębnie zranić. Myśląc o słowach, przyszło mi do głowy pewne porównanie, które, jak mniemam, jest dość celne. Są one jak szrapnel, werbalny szrapnel, którego fragmenty wbijają się w mózg i nie da się ich usunąć. Ale zawsze możemy zrobić coś, by złagodzić skutki jego wybuchu. Mówi się czasem, że ktoś kogoś zbeształ. Według mnie celniejszym stwierdzeniem byłoby werbalna chłosta. Każdy z nas zrobił to chociaż raz, czasem nawet własnym dzieciom. Później oczywiście bardzo tego żałujemy. Pamiętajmy, że bardzo często słowa, które wypowiadamy, krzywdzą innych ludzi. Zapadają im w pamięć i tkwią tam jak odłamek. I za każdym razem, gdy wspomniane zostaje nasze imię, przypominają im się właśnie te bolesne słowa. Jakże zdradliwy potrafi być język. Z jednej strony jest nam niezbędny, a przy tym potrafi tworzyć naprawdę piękne rzeczy, z drugiej zaś jest jadowity, wypełniony śmiercionośnym jadem. Wreszcie język jest bardzo pomocny, ale też zmienny. O tym mówią wersety od 9 do 12. Przeczytajmy ów 9 werset. Językiem wielbimy Boga i Ojca. Zatrzymajmy się tu na moment. Pomyśl o tym, jak trudno byłoby oddawać cześć Bogu Ojcu w pierwszej części naszego spotkania, gdybyśmy nie zostali wyposażeni w organ, który spoczywa w naszych ustach. Modliliśmy się przecież na głos. Możemy go też wielbić śpiewem czy poprzez grę na instrumentach. Odpowiednio wyćwiczony język jest niezbędny do tego, by grać na niektórych z nich. Pamiętam, jak kiedyś brałem lekcję gry na oboju od pana Walaniego, który był pierwszym oboistą orkiestry symfonicznej Houston. Przychodził do nas do domu i uczył mnie, jak grać. Czasem graliśmy w duecie. Mówił do mnie: kiedy dojdziesz do tego momentu utworu, atakuj, Chuck, atakuj. Jak w ogóle da się zaatakować nutę? Językiem. Ustawiasz go odpowiednio, a potem wraz z wydechem wypychasz powietrze i obój wystrzeliwuje z siebie dźwięk. Przy odrobinie szczęścia, nawet ten właściwy. Te, które wychodziły z instrumentu mojego nauczyciela, zawsze były właściwe. Moje ataki, z tego co pamiętam, przynosiły różne skutki. W tym wersecie widzisz, że język posiada zdolność wielbienia i oddawania czci Bogu Ojcu. Ale posłuchaj, co jeszcze mówi 9 werset. Językiem też przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Są chwile, w których używamy naszego języka, by chwalić Pana, lecz jeszcze tego samego dnia, zanim zajdzie słońce, używamy go, by przeklinać kogoś innego. Każdemu z nas się to zdarzyło. Zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, wszyscy jesteśmy winni. To nie jest przekaz poprawny politycznie, na pewno nie dziś, ale może z tego powodu jest jeszcze ciekawszy. Może właśnie dlatego ma tak głęboki sens. Dlatego też jest tak obciążający. Jest bowiem skonstruowany tak, by uświadomić każdemu z nas, jak bardzo zmienną naturę ma organ, o którym dziś tyle mówimy. Organ, który potrafi być przecież naprawdę wspaniały, a potem, czasem jeszcze tego samego dnia, naprawdę okropny. Sporo myślałem o tym podczas lektury biografii emerytowanego już dziś wspaniałego, słynnego zawodnika futbolu amerykańskiego Jerry'ego Kramera. Kramer był ofensywnym obrońcą. grał w centrum bliżej prawej strony boiska dla Green Bay Packers w tym wspaniałym czasie, gdy trenował ich Lombardi. W swojej autobiografii Jerry napisał coś takiego. Mój pierwszy sezon dla Green Bay Packers nie był łatwy. Pewnego dnia trener objechał mnie z góry na dół bez żadnej litości. Wytykał mi to, że jestem za wolny, za słaby i za głupi. Sprawił, że sam w to uwierzyłem. Nim zdążyłem dowlec się do szatni, byłem już święcie przekonany, że jestem najgorszym obrońcą, jakiego widział świat. Siedziałem ze spuszczoną głową naprzeciwko mojej szafki i zastanawiałem się nad tym, czy nie rzucić tego wszystkiego. Wtedy podszedł do mnie Lombardi. Dał mi kuksańca i powiedział: synu, głowa do góry, pewnego dnia będziesz najlepszym obrońcą w lidze. Nagle poczułem, jak wstępuje we mnie siła. Urosłem o 10 centymetrów. Byłem gotowy skoczyć za nim w ogień. Kramer kończy tę opowieść zdaniem: język ma niesamowitą moc, która może sprowadzić człowieka do parteru i zmieszać z błotem, ale potrafi też czynić z ludzi gigantów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Czy to nieprawda? Jeżeli sprawdzisz sobie przebieg kariery Kramera, zobaczysz człowieka, który niemal co roku lądował w 11 gwiazd ligi NFL. Pomyśl o tym, że słowa jego trenera były w stanie doprowadzić go do momentu, w którym chciał zrezygnować z kariery. Z drugiej strony nasze słowa potrafią być wiatrem w skrzydła dla innych ludzi. Każdy chyba pamięta, gdy słyszał coś, co sprawiło, że, i tu zacytuję, urósł o 10 centymetrów. Są momenty, w których wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie zrobić już ani kroku dalej, a potem ktoś daje nam tę siłę za pomocą kilku słów wsparcia. Muszę powiedzieć coś wyjątkowo ważnego wszystkim słuchaczom, którzy są rodzicami. Musicie bardzo uważać na to, jak zwracacie się do swoich dzieci. Wiem, brzmię teraz jak jakiś dziadek, ale sam miałem dziadków, którzy pouczali mnie w czasach, gdy byłem młodym ojcem. A jednak, gdybym dziś dostał możliwość cofnięcia jakichś słów, które wychodziły z moich ust, to większość z nich stanowiłyby słowa, które wypowiadałem do moich dzieci. Te rzucane w pośpiechu, czasem w złości. Jestem niezmiernie wdzięczny za to, że moje dzieci zechciały mi wybaczyć. A teraz pozwólcie, że zwrócę się do tych z was, którzy nie są rodzicami lub ich dzieci już dawno wyfrunęły z rodzinnego gniazda, a teraz macie czas dla przyjaciół. Wasze słowa potrafią być naprawdę szorstkie, potrafią ranić innych. Mogą narobić naprawdę wiele szkód. Są naprawdę niczym wybuchający szrapnel, którego fragmentów nie da się usunąć z głowy. Znam pewnego człowieka, któremu w trakcie święta dziękczynienia, kiedy siedział z rodziną przy stole, przytrafiło się coś naprawdę niemiłego. Do pokoju wszedł jego teść, z którym miał naprawdę kiepskie stosunki. Wszedł, spojrzał na mojego znajomego i głośno powiedział: wiesz, zawsze wiedziałem, że do niczego się nie nadajesz. Opowiedział mi tę historię jakieś 20 lat po tym, jak się wydarzyła, a dalej w nim siedziała. Wbiła mu się do głowy. Czy nie wspaniale byłoby, gdyby ten cały teść kiedyś w końcu powiedział mu: wiesz, synu, dawno temu powiedziałem coś, czego do dzisiaj bardzo żałuję. Chciałbym, żebyś wiedział, że bardzo się wtedy myliłem i chciałbym, żebyś mi wybaczył. Sam wiele lat temu usłyszałem rzecz, która podcięła mi skrzydła tak mocno, jak chyba nic innego. To było bardziej niż obraźliwe. W dodatku padło z ust człowieka, który naprawdę nie powinien był tego mówić. Zaczekał na moment, w którym będę najbardziej podatny i wystrzelił z siebie te słowa niczym kulę z karabinu. Pamiętam, że zcięło mnie to z nóg. Zastanawiałem się, czy on naprawdę tak do mnie powiedział? Minęło wiele lat i ów człowiek zwrócił się do mnie z pytaniem o to, czy bym się z nim nie spotkał. Powiedziałem: jasne, miło będzie cię zobaczyć. Nim jeszcze zaczęliśmy posiłek, spojrzał na mnie i rzekł: zależy mi na tym, żebyś wiedział, że wtedy a wtedy, tam a tam, wymienił tu datę i miejsce tego zdarzenia. Dokładnie je pamiętał. Powiedziałem coś takiego a takiego, mimo że nie miałem absolutnie żadnego prawa, by to zrobić. Proszę cię o wybaczenie. A kiedy to mówił, zwilgotniały mu oczy, mnie zresztą też. I przysięgam ci, to był moment, w którym jakimś sposobem udało się wyciągnąć owe odłamki z mojej głowy. Byłem w stanie ruszyć naprzód, wiedząc, że on też odebrał lekcję. Pamiętam radość, jaką dał mi fakt, że nasza znajomość nabrała zupełnie innego wymiaru. Jesteśmy zmienni, nie stali. Natura taka nie jest. Posłuchaj wersetów 11 i 12. Czy z tego samego źródła wypływa woda słodka i gorzka? Bracia moi, czy drzewo figowe może rodzić oliwki, a winorośl figi? Tak również ze słonego źródła nie może wypływać słodka woda. Jakub stwierdza to w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Kiedy coś wychodzi spod ręki Boga, możemy założyć się, że z tego samego źródła nie będą pochodzić dwie przeciwne sobie rzeczy. Są one spójne. Oliwki zawsze rodzą się na drzewie oliwnym. Winogrona rosną tylko na winorośli. Figi na drzewie figowym. Słodka woda ze źródła słodkiej wody. Słona ze źródła słonej. Ze świata, który stworzył dla nas Bóg, można dowiedzieć się wiele o nas samych. Mam dla ciebie jeszcze dwie lekcje, a potem opowiem ci historię, której, mam nadzieję, nigdy nie zapomnisz. Pierwsza lekcja brzmi tak. Nigdy nie pożałujesz hamowania swojego języka. Nie będzie tak, że kiedy wrócisz pamięcią do danego momentu, pomyślisz sobie, żałuję, że się wtedy powstrzymałem. Będziesz zawsze wdzięczny za to, że utrzymałeś kontrolę. Będziesz szczęśliwy, że nie pozwoliłeś, by wszystkie twoje emocje w sposób niekontrolowany wylały się kaskadą słów. Nigdy nie pożałujesz tego, że panujesz nad językiem. A oto druga lekcja, ta trudniejsza. Jednak wierzę, że i z nią sobie poradzisz. Brzmi... Musisz przeprosić za każdy ten raz, kiedy zawiodłeś i nie ugryzłeś się w język. Oczywiście nie da się odtworzyć wszystkich momentów całego naszego życia, ale kiedy usiądziesz i zastanowisz się nad tym, co dziś usłyszałeś, powinieneś odnaleźć kilka chwil, w których zawiodłeś. Tak jak mój kolega, któremu zapadły w pamięć te okrutne, naprawdę podłe słowa, jakimi nie miał prawa mnie uraczyć. Męczyło go to, ale wreszcie poradził sobie. Doszedł do właściwych wniosków i wyprostował sytuację. Jeżeli nie jest tak, że osoba, którą przepraszasz, naprawdę zgorzkniała, to szybko uzyskasz przebaczenie. Szybko zostanie ci wybaczone. A skoro już mówię o przeprosinach, to muszę poruszyć jeszcze jedną kwestię. Powinieneś przeprosić również swoje dzieci. Skoro skrzywdziłeś słowem choć jedno z nich, to czy masz w sobie na tyle odwagi, by za to przeprosić? Przyjmij do wiadomości, że twoje słowa wyrządziły im krzywdę. Daj wyraz swojego żalu, wyraź skruchę. One przyjmą nawet twoje łzy. Ba, te łzy będą wyrazem tego, jak prawdziwy jest twój żal. A później poproś je o wybaczenie. Całe lata temu czytałem o pewnym ewangeliście, który odbywał cykl spotkań w dużej metropolii. Szły tak dobrze, że postanowił je kontynuować. To z kolei wymagało od niego, by ciągle kursować między dwoma miastami położonymi na dwóch krańcach stanu, co, jak się domyślasz, zajmowało sporo czasu. Ale kontynuował te odrodzeniowe spotkania, wytrzymał do samego końca. Przyniosły one zresztą fantastyczne rezultaty. Przyciągały prawdziwe tłumy. Jego słowa spotykały się ze wspaniałą odpowiedzią. Mnóstwo ludzi rozpoznało Chrystusa jako swego Pana i Zbawcę. W związku z tym skończył je w naprawdę fantastycznym nastroju. Niemniej był skrajnie wyczerpany. Jeszcze tej samej nocy w pośpiechu wyjechał z miasta, by jak najszybciej wrócić do siebie. 30, może 40 kilometrów za miastem przyspieszył, by szybciej wylądować w łóżku. Jechał powyżej przepisowej prędkości i, jak można było się spodziewać, w którymś momencie w lusterku wstecznym zobaczył migającego koguta. Patrol policji sygnalizował mu, by zjechał na pobocze. I w tym momencie owemu ewangeliście puściły nerwy. Zatrzymał się, opuścił szybę i nim policjant zdążył w ogóle się odezwać, ten zaczął perorować. Tak, tak, wiem, przekroczyłem prędkość, zdaję sobie z tego sprawę. Nie musisz mi tego tłumaczyć, nie potrzebuję kazania. Zapłacę mandat, nie ma problemu. Po prostu załatwmy to szybko, żebym mógł znowu... Tu wyciągnął prawo jazdy, które po chwili wypadło mu z ręki na ziemię. Wyrzucił z siebie kolejnych kilka słów i zaczął szukać dokumentu, ale nie mógł go znaleźć. Policjant zapytał, czy wszystko jest w porządku. Tak, tak, wszystko gra. Po prostu wleb mi już ten mandat, odpowiedział ewangelista. Policjant zwrócił się do niego w taki sposób. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale pozwoli pan, że coś panu powiem. Wie pan, jeszcze niedawno byłem zupełnie taki jak pan, ale trafiłem na serię spotkań, które odbywały się tu, w mieście. I człowiek, który tam przemawiał, pomógł mi odzyskać kontrolę nad moim życiem. Wszystko poprzez wiarę w Chrystusa. Może pan też powinien o tym pomyśleć. Teraz nie zależy mi na tym, by wypisać panu mandat. Zależy mi na pańskiej duszy. I tu ewangelista pokazał klasę. Otworzył drzwi, wysiadł z samochodu i spojrzał mundurowemu prosto w twarz. Powiedział, to ja jestem tym człowiekiem, który opowiadał ci o Chrystusie. I uwierz mi, nie mógłbym być bardziej zawstydzony niż jestem. Nie mógłbym czuć się bardziej winny. Proszę cię o wybaczenie. Oficer przytulił go, wybaczył i, miejmy nadzieję, nie wlepił mandatu. Tego akurat w tekście nie było. Nie mamy tu do czynienia z cudami, ale z wyjątkową, godną zapamiętania sytuacją już tak. Powiedz mi jednak, czy zachowanie tego ewangelisty nie było wspaniałe? Przecież mógł nie zająknąć się słowem. Policjant nie rozpoznał w nim w końcu kaznodziei. Mógł poczekać i odjechać w spokoju, a jednak powiedział mu, to ja jestem tym człowiekiem. A przed chwilą musiałeś słuchać pana Hajda, który wyrwał się na wolność. Wstyd mi za to, co powiedziałem i jak się zachowałem. Pochylmy głowy. Nasze spotkanie dobiega końca, jednak jego przesłanie będzie trwać, oby długo. Oby towarzyszyło ci przez cały nadchodzący weekend, a potem przez cały miesiąc. To naprawdę doskonały moment, byś zadał sobie pytanie, czy kiedykolwiek naprawdę zaufałem Chrystusowi? Czy jestem przekonany, że moje serce zostało oczyszczone dzięki Jego mocy? Czy jesteś pewien, że działa w tobie Duch Święty, który pomaga ci zyskać kontrolę i powstrzymywać się przed złym? Jeżeli nie zaufałeś jeszcze Jezusowi Chrystusowi, to jest to najważniejsza rzecz, z którą musisz się zmierzyć. Zaufaj Panu całym swoim sercem. Zaufaj Mu teraz. Jan 3,36. Stąd każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu. Zaufaj Mu teraz. Z równą pasją zwracam się również do was, którzy znacie Pana. A jednak wielu z waszych znajomych, przyjaciół, może nawet członków rodziny w życiu nie powiedziałoby, że macie go w sercu. Jesteście znani z ostrego języka, który zupełnie naturalnie chodzi swoimi drogami. Namawiam was, byście odnowili swoją relację z Panem, zwrócili się do Niego z prośbą o wybaczenie i wyznali Mu swoje przewiny. Poproście Go, by kierował waszymi ustami, waszymi myślami jeszcze przed tym, nim zdążycie się odezwać. Poproście Go, by dał wam kontrolę, abyście mogli powstrzymać swój język i nie musieli żałować słów, które padają z waszych ust. Nasz Ojcze, modlimy się, abyś zoperował nasze dusze. Abyś zrobił to przy pomocy historii człowieka, który wysiadł z samochodu i spojrzał drugiemu człowiekowi w twarz, by przyznać się do błędu. Obyśmy z taką samą sumiennością poruszali się po obszarze naszych porażek. Posłuż się nami, Panie, w ciągu tych kilku najbliższych dni, tak aby nasze języki zostały poskromione, a nasze życie czyste. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że po raz kolejny przemówiłeś dziś do nas w prosty, zrozumiały i przekonujący sposób. Dziękujemy Ci za przykład ludzi, którzy używają swego języka tak, by prowadzić nas właściwą ścieżką. Dziękujemy Ci za to, że oddalasz nas tak daleko, jak wschód jest od zachodu, od naszej winy i wstydu, którymi wypełnieni przybywamy przed Twoje oblicze. Obyśmy potrafili spokojnie i otwarcie opowiadać o Chrystusie. Obyśmy trwali silni w swoich przekonaniach. Obyśmy trzymali się daleko od plotek i kłamstw. Byśmy odmawiali rozsiewania słów, które są niemiłe lub nieprzyjemne. Modlimy się, abyś użył nas, Panie, w życiu innych. Prosimy o to w imię naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.
5: Była to trzecia, zarazem ostatnia część wykładu pod tytułem Co jeśli za dużo gadasz? Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego

Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi kierować mogą Państwo również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.